Kiol, Oran, Nuyacht, agus Iratus. Nyed na fwysioge, chuglón na siachtana idir a siacht agus a chochtar maidin. Nyed ag RTE.ie.